Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, ważnej sprawie rodzinnej.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

No i zaczynamy. Właśnie, może by tak coś mniej koncertowego? O, jest ciekawa propozycja, moi drodzy. W Teatrze Kateo w sobotę od godziny 20:00 Cafe Luna, czyli spektakl słowno-muzyczny, tylko trochę komediowy, trochę liryczny. A w sumie opowieść o poszukiwaniu miłości. Jednym słowem temat odwieczny, aczkolwiek troszeczkę niekonwencjonalnie zaaranżowany. Cafe Luna, Teatr KTO na ulicy Zamojskiego o godzinie 20:00. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia, nazwijmy to bardziej przyziemne, koncertowe, to jutro w Hyde Parku Acid King, Hermopolis i Ice Slot będą koncertowali, czyli prawie że headlinerzy w jednym wystąpieniu. No w sumie to jakaś trasa nawet wspólna koncertowa. Piosenka, a w zasadzie piosenki Marki Grechuty w piwnicy pod Baranami, to akurat koncert poświęcony właśnie Markowi Grechucie. To wszystko również jutro o 19:00 w piwnicy pod Baranami oczywiście. Music Blender to z kolei propozycja na 21:00, ale również jutro w Alchemii, a będzie to jam session, jednym słowem jak to jam session, czyli w tym momencie poprzerzucane tematy i wątki. Myślę, że warto również o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o kolejne propozycje, to dzień później, bo w piątek w piwnicy pod Baranami o 19:00 Piwniczne Anioły, też warto chyba pamiętać, a w Tauro na arenie Conan Gray i Wishbone. Jednym słowem będzie wydarzenie na skalę, że tak powiem, całej Polski i to bez kozery, tak mogę powiedzieć. Joanna Słowińska w Strefie Inowej będzie w piątek o 20:00 dodatkowo występować, a w Oliwie Pub na Miodowej Spring Souter i Halset Drown. Jednym słowem będzie, metalowa i bardzo ciężka muzyka. Granie, nie powiem, że na śniadanie, ale do śniadania może się to przeciągnąć, moi drodzy. Jazzowy Solway to z kolei na sobotę na 19:00. Grażyna Łubaszewska was zaprasza. Natomiast w Alchemii w sobotę o 19:00 Suplokator będzie się prezentował. Jeszcze Native też, jednym słowem podwójny występ. Natomiast Taco Hemingway w sobotę w Tauron Arenie, to oznacza chyba, że panna Lis się również pewnie pojawi. Na scenie pewnie nie, ale Taco Hemingway myślę, że i tak was zabawi doskonale. W Zaścianku z kolei w sobotę Kruk, czyli 25 lat na scenie, ciężka muzyka i długa tradycja. Trio Fori w Strefie Nowej to z kolei na

sobotę o godzinie 20, a Igo na Wawelu koncertować będzie. Jednym słowem, podejść warto, ale to 20.30. Co prawda pogodzenie tego z paroma innymi występami ciężkie będzie, ale nie zmienia to faktu, że wybór niesamowity. Na niedzielę Whisper Scar of the Sun, czyli samurajowie powracają na pole bitwy. Metal i to w mocnym wydaniu w Gwarku na Raymonta o godzinie 19.00. Natomiast w Zaścianku Battle Cry, czyli jest śmierć w jakimś stopniu, chyba można tak powiedzieć, może też się to mocno rozjechać. Poświatowska i Radek w Alchemii, powiem, że akurat to już występ taki bardziej artystyczny troszeczkę. Natomiast dwa dni później, na wtorek, można podejść do klubu Studio, tam Jack White koncertować będzie. Dzień później, w środę, Gips również w klubie Studio, a ja chyba już w tej chwili mogę wam mówić, że będzie się na pewno jeszcze parę innych rzeczy mogło wydarzyć, ale to oczywiście już w przyszłym tygodniu, troszeczkę później. Natomiast właśnie, bo żeby nie zapomnieć o tym, chciałbym wam zaproponować jeszcze wydarzenia, nazwijmy to z okolicy, bo tak, już śladami tradycji, historii w Muzeum Żub Krakowskich w Wilce można się przejść, to cały maj, a myślę, że nawet za każdym razem. Jeżeli wolicie troszeczkę taniej i no powiedzmy troszeczkę mniej komercyjnie, to ewentualnie do Bochni podjechać, tam kopalnia soli też chętnie was przyjmie. Natomiast do soboty trwa Tydzień Kultury w Mogilanach, jakby co, będzie się sporo działo. Nie wiem, czy akurat tańce i igry ludu polskiego to was bardziej ruszą, ale podejść można. Natomiast w Bibliotece Publicznej w Niepołomisach będzie klub dyskusyjny, to akurat dzisiaj, jutro. Ale od jutra będzie wystawa fotografii tam, gdzie żyje się lepiej. Jednym słowem, no troszeczkę fotografii z naszego regionu. No i uwaga, dokładnie na sobotę, Wielkiej Wsi Wielkowiejski Targ, moi drodzy, czyli będzie kiermasze, a w zasadzie kiermasze, bo to będzie i w Szycach, i Wielkiej Wsi, i Galerii Bronowice. Jednym słowem, no i winnica we dworze jeszcze. No proszę bardzo, Szyce zapraszają. Będzie się na pewno sporo działo, można ewentualnie się tam wybrać. A jakby co do czego, to Dzień Dziecka z Early Stage w Skawinie. Też powinno was to zainteresować, jeżeli macie małe dzieci. A jeżeli nie, to potraktujcie siebie jako dzieci i też oczywiście rozwiąże to wiele dylematów. Teraz nie będę miał problemu ze spawianiem. Wolska i Piotrek Lewandowski zagra.

0: No i to jest chyba ten moment, w którym dochodzimy do kwestii filmowych. Tak a propos, to nie powinno chyba nikogo za bardzo dziwić, biorąc pod uwagę, że w poniedziałek 1 czerwca przypominam rodzicom, nie zapomnijcie, bo dzieci wam tego nie zapomną. Oj, nie zapomną. Natomiast w jakim stopniu z tym powiązane jest to, że mamy pośród premier filmowych na nadchodzący weekend przynajmniej cztery filmy, które są adresowane raczej do młodszych widzów, chociaż z drugiej strony na pewno może wam się to spodobać również tym starszym, no bo jest kilka, przynajmniej dwie propozycje, które będą bawiły wszystkich. Natomiast zacznę nietypowo, bo nie od tych propozycji dla najmłodszych widzów, tylko dla propozycji dla starszych widzów. No i wyobraźcie sobie, że już w piątek polska premiera filmu pod tytułem Miki i Niki. W tym akurat może by nie było nic zaskakującego, ale w roli głównej występuje Peter Falk, którego pamiętamy jako Columbo, i bynajmniej nie jest to jego ostatnia rola, tylko nieco wcześniejsza. John Cassavetes też się tutaj przewijał. Natomiast ciekawostka jest taka, że film ten miał światową premierę 21 grudnia 1976 roku. Premiera w Polsce po 50 latach, moi drodzy, 50 lat po później. To jest akurat pewnego rodzaju akurat ewenement. Mamy tutaj akurat chłopaka, pana, który ucieka przed mafią, no i szuka ratunku u swojego dawnego kolegi. Ten uciekający to Niki, ten kolega to Miki. Jednym słowem, zabawa całkiem niezła. Dodam jeszcze, że nie jest to komedia, tylko dramat, także też chyba można sobie w tym kontekście wiele poopowiadać. Jeżeli chodzi o propozycje już te bardziej młodo, że tak powiem, przedstawiane, to Niesamowite przygody Skarpetek 3 pod tytułem Ale Kosmos. W każdym razie mamy tutaj odlotowych bohaterów książek dla dzieci, którzy powracają z nowymi przygodami. Jednym słowem, animacja dla dzieci jak najbardziej ciekawa. Kolejna sprawa, niesamowita historia Mumbo Jumbo. Nie wiem, czy pamiętacie Muminki, no to tu stworek, że tak powiem, bardzo muminkowy, bo taki hipopotamo podobny. Animacja familijna, duńska, żeby było, Krystyna Kilmicha, jednym słowem będzie się działo, a mamy tutaj Mumbo Jumbo, który w magiczny sposób wyrasta do gigantycznych rozmiarów i teraz wraz z trójką przyjaciół musi wyruszyć w niebezpieczną podróż, by odnaleźć straszną czarownicę, która przywróci go do normalnego rozmiaru. Czy się uda? No to musicie sami sprawdzić. Kolejna propozycja, to już jest propozycja chyba dla wszystkich możliwych i nie tylko możliwych. No bo Tom i Jerry, moi drodzy, to są bohaterowie, którzy bawią nas od na pewno trochę dłużej niż te 50 lat, o których wspominałem w przypadku jednego z poprzednich filmów. Natomiast jest to oczywiście nowa produkcja, nowa przygoda, nowa animacja, nowa komedia, w którym Tom i Jerry podczas pościgu w nowojorskim Metropolitan Museum przypadkowo uruchamiają mityczny astralny kompas, który przynosi ich do olśniewającego złotego miasta. Jednym słowem, będzie się działo, a w zasadzie już się dzieje nawet. Tom i Jerry, nowe przygody, moi drodzy, także zapraszam. Tom i Jerry, przygoda w muzeum, już od piątku na ekranach kinowych. No i to jest propozycja w zasadzie dla wszystkich, bo ci najstarsi pamiętają to z młodości, ci najmłodsi mają szansę poznać. Kolejna propozycja, film familijny, przygotowy, troszeczkę fantazy oczywiście, Drzewo Magii, produkcja francusko-amerykańsko-brytyjska, w którym to współczesna rodzina przeprowadza się na wieś. U nas też się takie zdarzają w sumie. No i właśnie tam dzieci odkrywają magiczne drzewo zamieszkane przez ekscentryczne istoty, No a przy okazji zostają przeniesione do fantastycznych krain. Jednym słowem, wiele przygód. No to prawie, że jak Król Lew albo coś takiego. Nie, Król Lew? Nie, to chyba coś innego pomyliłem, wiecie? No dobra, ale w każdym razie szafa, te rzeczy i tak dalej, to na pewno może się dobrze zdarzyć. Arslan, no właśnie. No był lew, ale to akurat, no i król w sumie, ale to jakby tytuł troszeczkę inny. To drzewo magii oczywiście już dla was. O Mikim Nikim zdążyłem wspomnieć, natomiast ostatnia propozycja to amerykańsko-brytyjski film akcji, dramat przy okazji pod tytułem Zawodowcy. Mamy tutaj specjalistkę od ekstremalnie trudnych negocjacji i ona wraz z ekipą najemników wciela w życie misterny plan odzyskania wielomilionowego długu. Film o odzyskiwaniu długu u nas już był prezentowany nie raz, nie dwa, kilka ekranizacji się przewinęło. Dodam jeszcze, że Henry Cavill, Jay Gyllenhaal i Eliza Gonzalez to są akurat bohaterzy głównych ról. W tle gdzieś jeszcze Carlos Berdem się pojawia, którego ja osobiście bardzo cenię i lubię, ale nie zmienia to faktu, że film na pewno poruszy wiele serc, nie tylko kobiecych, ale męskich pewnie też. Zapraszam oczywiście do oglądania filmów nowych, premierowych w kinach, tych mniej premierowych też, no bo pamiętajcie, Mandalorian i Grogu jest do obejrzenia jakby co. Emo.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

Chyba o czymś zapomniałem, ale to jakby sprawa bardziej lokalna. A wracając do kwestii już bardziej przyziemnych, że tak powiem, to przechodzimy do propozycji serwisów streamingowych. Skoro tak, zaczynamy od HBO Max. A skoro tak, no to od razu jedziemy ostro. Od dwóch dni jest dostępny pierwszy odcinek 9 serii Rickiego i Mortiego na HBO oczywiście, także dla tych, którzy lubią troszeczkę, no powiedzmy, ekstremalne jazdy, to jest chyba właśnie ta propozycja. 54th Mons, drugi sezon, wszystkie 13 odcinków, to jest od wczoraj dostępne, natomiast od jutra We Are Jenny, to akurat o pierwsze dwa odcinki, czyli premiera, dodatkowo jeszcze ostatni Viking też premierowo. Pojutrze, czyli w piątek, Kika i Baby Lemmings, to akurat wszystkie 78 odcinków, także będzie się tutaj można, że tak powiem, bez zająknięcia pooglądać i dużo, dużo pooglądać. Moje miejsce jest tutaj, film na 30 maja, czyli na sobotę, też chyba może Wam się tutaj spodobać. Jeżeli chodzi o propozycję Disneya, to uwaga, od dzisiaj Misja Podstawówka, drugi sezon, piąta część. Jednym słowem, nie, drugi sezon, część piąta, albo odwrotnie, piąty sezon, druga część. W każdym razie od dzisiaj można to sobie już pooglądać, natomiast również od dzisiaj KIF, cały drugi sezon do obejrzenia. A jutro będzie dostępny Del Boys, też chyba się to spodobać Wam może. Jeżeli chodzi o propozycję Amazona, to tutaj sprawa wygląda trochę bardziej prozaicznie, bo powiedzmy w trakcie miesiąca to te rotacje są najczęściej nieduże. Natomiast ja przypominam, że tam jest cały czas, że tak powiem, no bardzo dużo klasycznych filmów, które no przede wszystkim mogą wszystkich rozruszać. Dość powiedzieć, że Kingsman pierwsza misja jest od parudziesięciu dni do obejrzenia, a poza tym Purpurowa róża z Kairu też jest do obejrzenia. Dodatkowo w Nocnej ciszy, na ostrzu wszystko psy idą do nieba. Dodatkowo jeszcze komplet Różowej Pantery, jakby co, czyli Inspektor Clouseau. Dorwać małego z Danem DeVito, dodatkowo jeszcze Oddział Delty, Kalifornia, o właśnie, to akurat opowieść taka ponadczasowa troszeczkę, no i Quaterman i Zaginione Miasto, a poza tym jeszcze Piżama Party, to tak dla osłody. No i Gry Wojenne z lat chyba 1982, jeżeli dobrze pamiętam. No u nas się pierwsze Atari i Spektrumy pojawiły, a tam oczywiście młody człowiek prawie że Gwiezdne Wojny rozpoczął. Przechodzimy szybciutko do propozycji Netflixa. A jeżeli chodzi o Netflixa, to na początek propozycje licencyjne. Ja przypominam, że dla odmiany, tak, ministranci na Amazonie są chyba dalej dostępni, także możecie obejrzeć. Natomiast od dwóch czy trzech dni są dostępni również na Netflixie. A od wczoraj Mike Robert, czyli Crunch Labs sezon czwarty jest do obejrzenia, natomiast K-Pops będzie do obejrzenia od soboty, także możemy ruszać. To są tytuły licencyjne, natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne, to uwaga, od wczoraj Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii, Wayne Jones, historie ciekawe, ale i troszeczkę kontrowersyjne, czasami oczywiście. Przewodnik po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki, sezon drugi, to dostępny już od dzisiaj i Moje trzy grosze również od dzisiaj. Natomiast od jutra Zabijaj uważnie, sezon drugi, Cztery pory roku, również sezon drugi, natomiast w piątek trochę więcej propozycji, bo będzie Rafa, ekipa Calabasas i Brazylia 1973, mistrzostwo.
No i jednym słowem, moi drodzy, jest tych tytułów do wyboru, do obejrzenia, do koloru, także można już chyba wystartować. A teraz uwaga, myślę, że Bon Jovi może was rozbawić i rozanielić.

No i propozycje filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych i to w ciągu najbliższych dni, także chwileczkę zejdzie. Po północy dzisiaj na TVP1 Jutro nie umiera nigdy, czyli Bond na małym ekranie oczywiście. Dla równowagi to będzie po północy, natomiast na Polsacie o 22.40 chiński Zodiak, czyli z kolei najemnicy, którzy szukają no, artefaktów w postaci no, mitycznych podobizn symboli chińskiego Zodiaku po całym świecie zresztą, a film chińsko-hongkoński z 2012, w sumie chiński, to chyba wystarczy, bo to już było chyba pod pojęciem względnym. Na TVN-ie Maraton Killera trwa, natomiast o 23.05 Killerów 2 będzie do obejrzenia, a z kolei na Pulsie 97 minut do śmierci z Alekiem Baldwinem w jednej z głównych ról, a film całkiem świeży, bo raptem sprzed 3 lat mamy tutaj terrorystów, uprowadzony samolot, no i katastrofa, w której ten samolot się rozbijać ma. Czy coś wyjdzie i czy uda się, że tak powiem, na zapasie paliwa gdzieś dolecieć? No tego nie wiem. Obejście będziecie wiedzieli, moi drodzy. 97 minut do śmierci. Taki tytuł jest. Jeżeli chodzi o kolejne propozycje, to uwaga, uwaga, na TV4, Terytorium Wroga, mamy tutaj pewien, no, francuska wizja, francuski obraz przedstawiający z ich perspektywy oczywiście wojnę w Afganistanie, jednym słowem ciekawie. A jeżeli chodzi o takie propozycje kina, no powiedzmy artystycznego bardzo, to na TVP Kultura, ale po północy, bo tuż przed pierwszą, Billy Elliot będzie do obejrzenia, komediodramat z 2000 roku. Historia małego, młodego chłopca, no 11-latka, którego pragnieniem jest tańczyć. A biorąc pod uwagę, że jest gdzieś tam w dzielnicy robotniczej w Anglii, no to ten balet nie jest, że tak powiem, zbyt osiągalny, natomiast myślę, że naprawdę warto pooglądać przede wszystkim ze względu na tą siłę charakteru i determinację, żeby to osiągnąć. To tyle, jeżeli chodzi na dzisiaj, natomiast jutro, moi drodzy, propozycja na pierwszy rzut 22.00 na TVN-ie Bogowie, czyli polska ekranizacja przedstawiająca pierwsze operacje wykonywane przez Zbigniewa Religę w Zabrzu, kardiochirurgiczne operacje na serce, przeszczep serca pierwszy, doskonała rola Tomasza Kota. Myślę, że wręcz należy to obejrzeć, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Na Polsacie dla odmiany o 21.50 komedia romantyczna Bilet do raju. Mamy pewną rozwiezioną parę, która spotyka się w samolocie, lecąc na rajską wyspę, gdzie ma brać ślub ich córka. No, jakby to powiedzieć, ja może trochę zdradzę, że z tego odradzania to wyniknie znowu uczucie. O, może w ten sposób. Kolejna propozycja to jest film, no powiedzmy, dla mniej wybrednych, bo na Pulsie będzie Johnny English Knockout, czyli Rowan Atkinson w parodii filmu typu 007, no bo mamy tutaj super agenta, który no tak super do końca nie jest, ale myślę, że warto na to również zwrócić uwagę. Zabawa całkiem niezła. Na Pulsie 2 z kolei będzie wielka historia i gwiazdorska obsada, czyli Aleksander, historia Aleksandra Macedońskiego. To o 23, a że film jest długi, no to nastawcie się na to, że jeżeli będziecie zaczynali oglądać o 23, no to położycie się zdecydowanie kapkę po godzinie drugiej.
Kolejna propozycja, komedia sensacyjna Równi goście z gwiazdorską obsadą z 2016 roku. Mamy niezdarnego detektywa, no i konkurenta, też detektywa skądinąd. Na Super Polsacie o 21 z kolei będzie Pamięć Absolutna, ale w tej wersji z 2012 roku, czyli bez Arnolda Schwarzeneggera. Oglądać się da, ale prawdę mówiąc, tamta wersja mi się bardziej podobała. Człowiek z żelaza na TVP Kultura o 21.10 będzie jutro do obejrzenia, tak na magnesie, także już możecie rezerwować czas, no bo nie obejrzeć tego filmu to nie znać praktycznie historii polskiego, polskiej kinematografii, polskiego filmu. Jeżeli chodzi o propozycje na piątek, to mogę już powiedzieć, że będziecie mogli po pierwsze obejrzeć tuż po 23.50, no, tuż przed północą, może ściślej należało powiedzieć, Kroniki Riddicka. Nie wiedzieć czemu akurat ten film, w którym no, Riddick mierzy się z nekromagerami, czy jak tam to wymawiać, jest dla mnie akurat takim, który ogląda się praktycznie zawsze dosyć dobrze, pomimo tego, że fabuła znana, ale obejrzeć jak najbardziej można. Natomiast na TVN-ie o 22.30 Godzilla minus One, sensacja japońska dla odmiany 2023 roku, także całkiem świeża, a że troszeczkę inaczej to rozłożone, to inna sprawa. Czerwony smok, thriller psychologiczny na stopklatce o godzinie 22.45 z 2002 roku, dość powiedzieć, że koprodukcja niemiecko-amerykańska, w którym były agent FBI i zostaje poproszony o pomoc w pewnej sprawie. A co z tego wyjdzie? No cóż, draka, moi drodzy, także spokojnie pooglądać można. 21.55 na Pulsie, Cudzoziemiec. Mamy restauratora z Londynu, który chce się zemścić za śmierć swojej córki. Jak to wyjdzie, obejrzycie, będziecie wiedzieli. Dodatkowo Ksiądz będzie do obejrzenia na Super Polsacie, to o 21 jutro. Gwoli ścisłości, ten ksiądz czy duchowny, w tym przypadku rozumiany jest troszeczkę inaczej, bo to taki trochę postapokaliptyczny świat, o, właśnie, ślina mi trochę przeszła. W którym no, ksiądz oznacza raczej kogoś, kto walczy i niszczy. Bez żadnych dogrywek, Desperado będzie do obejrzenia kapkę później, bo o 22.50 też na Super Polsacie. Tutaj akurat zdecydowanie Antonio Banderas grający na gitarze powinien wzbudzić entuzjazm, bo wzbudza do tej pory. Tak a propos, bodajże wczoraj, bo przedwczoraj widziałem tą piosenkę w wykonaniu kobiety. Antonio był lepszy. Zdecydowanie. Kolejna propozycja, w zasadzie już na sam koniec. Możemy zaproponować wam jeszcze Psy Wojny do obejrzenia na TVP Historia. Film z 80 roku. O najemnikach ogólnie rzecz ujmując, także klasyk do którejś tam potęgi. Film generalnie o relatywnie niskim budżecie, a do dzisiaj ogląda się go bardzo często i przynosi dochody. To też pewnego rodzaju ewenement. Jeżeli chodzi o sobotę, to uwaga, rozszerzamy od razu, że tak powiem, zakres, bo propozycje dla młodych widzów oczywiście trzeba zaproponować, bo wiem, tak, My Little Pony, film do obejrzenia 8.20 na Pulsie 2 będzie jakby co. No a Sonic Szybki jak błyskawica to akurat sympatyczny kosmita, troszeczkę futrzasto-jeżasty.
na TVN 7 do obejrzenia o 7.20, ale odmiany, także w zasadzie na pewno ciekawość może zwyciężyć, bo Sonika, przyznam, że fajnie się oglądało mimo wszystko. Jeżeli chodzi o wieczorowe pory, to uwaga, na TVP1 przełącz Ocalonych będzie o godzinie 21.35. Wojna na Pacyfiku, tak na marginesie, jeżeli dobrze pamiętam, to tam chodziło chyba o właśnie którą z wysp? Nową Gwineę chyba. Szybko i wściekle, tytuł już wiele mówi, tym razem mamy Dominik Toretto, który właśnie uciekł do Meksyku. Co z tego wyjdzie? No dużo zamieszania oczywiście. Na stopklatce uprowadzona 3 o godzinie 20 jakby co, natomiast Bodyguard na TVN o 19.45, ten Bodyguard oczywiście z Kevinem Costnerem, Whitney Houston, obejrzeć można. Przerwany lot na pulsie o 22.10 będzie do obejrzenia, także sensacja w całkiem mocnym wykonaniu. A Focus na TVN7, komedia kryminalna, też może teraz się spodobać. Na Super Polsacie z kolei o 21.00 Desperado, o którym mówiłem wcześniej, powtórka, natomiast o 23.00 Łzy Słońca, Navy Seals, którzy lądują w Nigerii, no i mają wyprowadzić panią doktor, ale przy okazji ratują innych. Natomiast na TVP Kultura podpowiem Sicario 2, czyli Soldado. Mamy tutaj o kartelach meksykańskich i nie tylko. TVP Kultura o 20. Film całkiem nowy, wbrew pozorom, także zachęcam do obejrzenia. Na niedzielę, jeżeli byśmy się ustawiali tak troszeczkę bardziej enigmatycznie, to myślę, że też rozciągamy troszeczkę harmonogram. Właśnie poranek jeszcze trzeba zaproponować. Jeżeli chodzi o poranne pasmo, to uwaga, kosmiczny mecz 2 Nowa Era na TVN7 będzie o 7.50 rano do obejrzenia. Natomiast nieco później na Super Polsacie o 11.00 Hotel Transylwania 3, czyli dwie pozycje, które powinny, że tak powiem, młodych w niedzielny poranek zająć, i oczywiście nie wybiorą się gdzieś albo z wami, albo sami, albo cokolwiek innego. Na Polsacie z kolei wieczorowym porą RIP Agenci z Zaświatów o 22.05, komedia sensacyjna troszeczkę. Komedia tyle, że bardziej romantyczna. Ladies o 22.10 na TVN-ie do obejrzenia. Natomiast o godzinie 22.25 na stopklatce Psychopata, taki thriller do obejrzenia. Myślę, że prawie że horror także postraszyć może. Natomiast sensacja Kandahar, czyli no powiedzmy rzut okiem na Bliski Wschód i CIA. Kandahar to generalnie w Afganistanie. To o 20 na Pulsie do obejrzenia, no a na Pulsie 2 propozycja dla tych, którzy klasyki lubią, bo Conan Barbarzyńca z Arnoldem Schwarzeneggerem to film z 1982 roku. Myślę, że do obejrzenia w każdej chwili, a na Skraju Jutra, no to już prawie klasyk fantastyki na TVN7 również o 20, także wybór będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo ciężki. Jeżeli chodzi o klasyki, to o 20, również o 20 niestety na TVP Kultura pół żartem, pół serio Marilyn Monroe. Film z 1959 roku, dwóch dżentelmenów, którzy uciekają przed mafią, muszą się przebrać za kobiety, no i trafiają do kobiecego zespołu. A tam? Ta Marilyn Monroe. To tyle, jeżeli chodzi o tego. Zresztą z tego filmu pochodzi chyba jeden z cytatów, który mnie zawsze rozśmiesza. Nikt do końca nie jest idealny w momencie, kiedy jeden z nich wyjaśnia amantowi, który się do niego przedstawia, że nie jest kobietą. Dobra, to jeżeli chodzi o
te kwestie. Tutaj ja jeszcze tylko rzucę, że Popiół Diament o 23.30 na TVP Historia będzie dla odmiany do obejrzenia, także też klasyk filmu. No i jeszcze szybciutko, poniedziałek na Pulsie Brygada Ponad Prawem o 22.35. Myślę, że to też może Wam się spodobać. No i jeszcze jedna propozycja. Detonator o 23.25 to z kolei na Polsacie. Też myślę, że się spodobać może. A jeżeli chodzi o filmy innego typu, to może jeszcze Kapitan Phillips o 21.00 na Super Polsacie, czyli doskonała obsada, film z 2013 roku. No i oczywiście Piraci wchodzący na pokład statku. Oj, moi drodzy, ja się nagadałem, to teraz chyba można spokojnie posłuchać czegoś żywiołowego, czyli Xandria.

No tak, my powoli, powoli, powoli zmierzamy do końca. A skoro tak, no to pada się chyba zacząć żegnać, ale zanim to nastąpi, to od razu jeszcze przypominam o tym, że w najbliższych dniach sporo dziać się będzie. Dość powiedzieć, że jutro finał uczelnianej sesji kół naukowych się odbędzie. Będzie również w piątek, sobotę WSAT, czyli 14 ogólnopolskie warsztaty statystyki i analizy danych. WSAT, no to w tym przypadku już zaczyna być bardziej zrozumiałe. Tak na magnesie. No i oczywiście zbliża się piknik pomiarowy, to akurat laboratorium pomiarów precyzyjnych, ultraprecyzyjnych. No a poza tym oczywiście festiwal mechanika, zlot pojazdów zabytkowych, zlot pojazdów tuningowanych, no i oczywiście prezentacja wydziału mechanicznego, no i święto mechanika, to w poniedziałek 1 czerwca ewentualnie. To wszystko oczywiście w najbliższych dniach. Ja ze swojej strony dzisiaj już Wam dziękuję. Zapraszam do słuchania nowinek. Przypominam, że możecie nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę www.nowinki.pk.edu.pl. Jeżeli tam wejdziecie, no to w zasadzie wszystko jest już w tym momencie jasne i oczywiste. No i to dla Was oczywiście. A skoro tak, no to jeszcze jedna sprawa. Jutro poranek w nowinkach tuż po godzinie 9 wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które już w tej chwili serdecznie zapraszam. A dzisiaj do usłyszenia, pa pa i cześć. No i tak jednak stanęło, że koniec świata na koniec nam zagra. No, żeby tak było, no, tak tematycznie, spójnie. Pa, cześć.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Mamy dzisiaj czwartek, 28 dzień maja i 148 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Augustyn, Jaromir, Just, ale także Justyna, Wiktor, Emil, Ignacy, Wilhelm, German, Lucjusz i Balladyna. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dodatkowo dzień Amnesty International, bardzo poważne, jakby na to nie spojrzeć. Dodatkowo Światowy Dzień Raka Krwi, równie poważne, aczkolwiek i no nie najmilsza perspektywa. Dodatkowo Światowy Dzień Hamburgera dzisiaj obchodzimy i Dzień Higieny podczas miesiączki. No i na koniec Dzień Bez Prezerwatywy, to również dzisiejsze święto. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, na które chciałbym Was zaprosić, to przypominam, że jakby co do czego, to możecie po pierwsze dzisiaj wybrać się jeszcze na godzinę 21 do Alchemia, tam Music Blender, czyli Jam Session, natomiast nieco wcześniej o 19 piosenki Marka Grechuty do wysłuchania w piwnicy pod Baranami. Jutro z kolei przypominam, że możecie pójść na całość, czyli na przykład odwiedzić piwnicę pod Baranami, ale jakby co do czego, to w Tauron Arenie Conan Gray i Wishbone będzie występował. A jeżeli chodzi o film, to proponuję obejrzenie filmu Super Mario Galaxy Film. Jest to chyba jedna z ostatnich szans, żeby ewentualnie obejrzeć jeszcze ten film, zanim go wycofają. A jeżeli pamiętacie te sympatycznie gry komputerowe, proste w swoim wymiarze, to akurat właśnie ci hydraulicy, czyli Mario Bros, mogą Was zabawić. A film do obejrzenia w Multikinie jutro o godzinie 16:40. Jakby co oczywiście. No i informacje bieżące. Ja przypominam, że dzisiaj wieczorem o godzinie 19:00 wielki finał sesji kół naukowych Politechniki Krakowskiej. Będą dyplomy, będą referaty, będzie parę innych rzeczy, a wcześniej na kampusie oczywiście spotkanie z przedstawicielami kół naukowych, także sporo się dzieje. Natomiast od piątku po pierwsze WSAT startuje, czyli konferencja dotycząca obróbki danych ogólnie rzecz ujmując, natomiast również od piątku rusza i to ostro maraton Wydziału Mechanicznego, bo będzie i o pomiarach, a później będą zloty i samochodów tuningowanych, ogólny zlot samochodów, piąty już zresztą z kolei, no i oczywiście prezentacja laboratoriów na terenie Wydziału Mechanicznego, to w niedzielę. Natomiast 1 czerwca zapraszam oczywiście na Dzień Mechanika, też jak najbardziej ważne święto. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Ja przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Wchodzicie, klikacie i słuchacie oczywiście. A gramy dla Was sympatycznie, ciekawie i no nie nostalgicznie, bo raczej odjazdowo częściej. A skoro tak, to jeszcze podpowiem, że dzisiaj wieczorem, tuż po 21:00 inżynierskie historie będą do wysłuchania. Natomiast jutro poranek o godzinie 9:00, a wieczorem w piątek herbatka. To będzie jutro, a dzisiaj przypominam inżynierskie historie tuż po godzinie 21:00. Zapraszam.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Yes, yes, Mate. Yes, Thank you.
1: Mate, Leo. Това е кола, заедно!

Mamy dzisiaj czwartek, 28 dzień maja i 148 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Augustyn, Jaromir, Just, ale także Justyna, Wiktor, Emil, Ignacy, Wilhelm, German, Lucjusz i Balladyna. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dodatkowo dzień Amnesty International, bardzo poważne, jakby na to nie spojrzeć. Dodatkowo Światowy Dzień Raka Krwi, równie poważne, aczkolwiek i no nie najmilsza perspektywa. Dodatkowo Światowy Dzień Hamburgera dzisiaj obchodzimy i Dzień Higieny podczas miesiączki. No i na koniec Dzień Bez Prezerwatywy, to również dzisiejsze święto. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, na które chciałbym Was zaprosić, to przypominam, że jakby co do czego, to możecie po pierwsze dzisiaj wybrać się jeszcze na godzinę 21 do Alchemia, tam Music Blender, czyli Jam Session, natomiast nieco wcześniej o 19 piosenki Marka Grechuty do wysłuchania w piwnicy pod Baranami. Jutro z kolei przypominam, że możecie pójść na całość, czyli na przykład odwiedzić piwnicę pod Baranami, ale jakby co do czego, to w Tauron Arenie Conan Gray i Wishbone będzie występował. A jeżeli chodzi o film, to proponuję obejrzenie filmu Super Mario Galaxy Film. Jest to chyba jedna z ostatnich szans, żeby ewentualnie obejrzeć jeszcze ten film, zanim go wycofają. A jeżeli pamiętacie te sympatycznie gry komputerowe, proste w swoim wymiarze, to akurat właśnie ci Hydraulicy, czyli Mario Bros, mogą Was zabawić. A film do obejrzenia w Multikinie jutro o godzinie 16.40. Jakby co oczywiście. No i informacje bieżące. Ja przypominam, że dzisiaj wieczorem o godzinie 19 wielki finał sesji kół naukowych Politechniki Krakowskiej. Będą dyplomy, będą referaty, będzie parę innych rzeczy. A wcześniej na kampusie oczywiście spotkanie z przedstawicielami kół naukowych. Także sporo się dzieje. Natomiast od piątku po pierwsze WSAT startuje, czyli konferencja dotycząca obróbki danych ogólnie rzecz ujmując. Natomiast również od piątku rusza i to ostro maraton Wydziału Mechanicznego, bo będzie i o pomiarach, a później będą zloty i samochodów tuningowanych, ogólny zlot samochodów, piąty już zresztą z kolei, no i oczywiście prezentacja laboratoriów na terenie Wydziału Mechanicznego, to w niedzielę. Natomiast 1 czerwca zapraszam oczywiście na Dzień Mechanika, też jak najbardziej ważne święto. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Ja przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Wchodzicie, klikacie i słuchacie oczywiście. A gramy dla Was sympatycznie, ciekawie i no nie nostalgicznie, bo raczej odjazdowo częściej. A skoro tak, to jeszcze podpowiem, że dzisiaj wieczorem, tuż po 21 inżynierskie historie będą do wysłuchania. Natomiast jutro poranek o godzinie 9, a wieczorem w piątek herbatka. To będzie jutro, a dzisiaj przypominam inżynierskie historie tuż po godzinie 21. Zapraszam.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

I dobry wieczór zarazem, moi drodzy. Witam się z wami serdecznie, Tomasz Kapuśniak po tej stronie, a dzisiaj inżynierskie historie i znowu wchodzimy w erę informatyki. No można chyba tak to określić. Ściślej będziemy mówili o komputerach, pierwszych komputerach.

Choć to może wydawać się nieatrakcyjne, nie, źle powiedziane, może trochę zaskakujące, bo na pewno większość z Was słyszała pierwszy komputer ENIAC. No i to oczywiście wszystko rozwiązuje. O ENIAC-u też dzisiaj będzie, ale zaczniemy w tym momencie od urządzeń, o których mówiliśmy już wcześniej, znaczy gwoli ścisłości. Tam wcześniej, w wcześniejszych programach mówiłem bardziej o maszynach liczących niż komputerach, no bo to też trzeba rozgraniczyć, ale no pewne podstawy czy punkt wyjścia oczywiście był. No i przyjmuje się, że pierwszymi takimi komputerami, znaczy pierwszym komputerem de facto chyba był niemiecki Z3, przy czym pamiętać trzeba, że to było urządzenie elektromechaniczne w pewnym sensie. No Z1, pierwowzór tego powstał w 1937 roku, Z3 w 1941 roku. Obydwa urządzenia zostały zniszczone w czasie nalotów alianckich na Niemcy, to też trzeba zaznaczyć. Chociaż Z3 był w pełni automatycznym komputerem, no i był wykorzystywany między innymi w procesach produkcyjnych, czyli projektowaniu, przygotowywaniu skrzydeł samolotów. Dlaczego akurat skoncentrowałem się na tym komputerze? To już poniekąd mówiłem chyba poprzednim razem, że to urządzenie zostało, znaczy inaczej, teraz powiedziałem, że przypomniałem, że to urządzenie zostało zbombardowane, a w zasadzie zniszczone w czasie bombardowania. I istotne, to co mówiłem w jednym z poprzednich programów, to urządzenie zostało w pewnym stopniu odbudowane, odtworzone. I istotne jest to, że pomimo oczywiście istotnych i znanych niedomagań czy niedoborów, że tak powiem, jeżeli chodzi o samo urządzenie liczące, udokumentowano, że wprowadzając odpowiedni algorytm obliczeniowy, odpowiedni program, no można było wymusić działanie stricte obliczeniowe. Jednym słowem, pomimo tego, że nie do końca elektronowy, ale jednak komputer, moi drodzy, tak. To było chyba najwcześniejsze urządzenie obliczeniowe, które do tej kategorii predysponowane było, czy można je było zaliczyć. Natomiast niewątpliwie takim komputerem już całkowicie elektronicznym, no, a, powiedzmy, że maszynę do rozwiązywania układów równań algebraicznych, to bardziej to był Antasoft Berry komputer, który powstał w 1942 roku. I tak jak powiedziałem, to była pierwsza maszyna do rozwiązywania układów równań algebraicznych liniowych. Wielkością była zresztą porównywalna z biurkami, czy biurkiem oczywiście, ale to dosyć umownie, bo trzeba było chyba bardzo duże biurko. Dość powiedzieć, że waga urządzenia wynosiła już około 320 kg, a bynajmniej nie jest to rekordzista.

320 kg. No, tak jak powiedziałem, nie był to akurat ostatni krzyk mody. To urządzenie akurat no, później było, że tak powiem, rozwijane. Myśl, która była wykorzystane tutaj, prototypy, rozwiązania oczywiście wykorzystane. No i doprowadziło to, no może nie bezpośrednio, ale do powstania Kolosusa, moi drodzy. W 1944 roku. Dość powiedzieć, że to już zdecydowanie nie było urządzenie biurkowe, ważyło znacznie więcej, no bo wyobraźcie sobie, że mamy tutaj lampy. Lampy zresztą Kolosus, od tego się wzięła nazwa, no bo były to akurat, musiały być bardzo duże lampy elektronowe. Był on wyposażony aż w 1500 lamp. Jak sobie pomyślę, że wzmacniacze lampowe, które tutaj w radiu jeszcze przechowujemy oczywiście, miały w porywach 8-10 lat, a lamp, no to już w tym momencie, no kilkanaście nawet, niech będzie, moi drodzy. Ale 1500 lamp w jednym urządzeniu. No i dość powiedzieć, że miało to swoje przełożenie, no bo układ mógł przetwarzać polecenie z prędkością do 5000 słów na sekundę. Były to no, naprawdę ogromne ilości, jak na tamte czasy. Zresztą no, trzeba przyznać, że było to również urządzenie ogromne, no bo zajmowało kilka metrów szaf. No, żeby nie powiedzieć, no, pod 10 metrów szaf z podzespołami, no i po prostu było wymagane po prostu nawet już nie pomieszczenie przestronne, tylko wręcz mała hala, to akurat nie ulega najmniejszej wątpliwości. No, mniej więcej w tym samym czasie powstał Harvard Mark I, to też 1944, bo on już naprawdę wymagał hali, by działać po prostu. Dość powiedzieć, że był to chyba największy kalkulator, który był stworzony w czasie wojny. Miał 16 metrów długości, 2,5 metra wysokości, ważył w sumie ponad 4 tony. I gdybyśmy go rozebrali, to moglibyśmy tam znaleźć chyba 800, może 1000 kilometrów przewodów. Zresztą urządzenie skądinąd no, zapracowało, bo na swoją, że tak powiem, wielkość, żywotność i tak dalej, bo było wykorzystywane w pewnymi ograniczeniami, oczywiście przez lat no, ponad 10, kilkanaście wręcz należałoby powiedzieć, bo chyba ostatnie prace nad nim prowadzono w 1959 roku, co też w jakimś stopniu oczywiście przekłada się, że tak powiem, na żywotność. Dość powiedzieć, że no, mimo wszystko był to komputer, który w jakimś stopniu pomagał na Harvardzie stworzyć, że tak powiem, centrum światowej nauki.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widział

0: leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

że w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.